0: w malinowym kruśniaku, przed ciekawym wzrokiem, zabodziani po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep, skrwawione ich sokiem. Duszno było od malin, której szepcząc rwała, a szepnąć tylko wówczas nacichał w ich woni, gdy warga mi wygarniał z podanej mi dłoni. Owoce przepojone wonią twego ciała i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, porwałem twe dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.
1: Die Bagels, eine Balkanband mit dem Lied Malinowka. Das war eine Hymne auf die vor allem in Tschechien berühmte Himbeerlimonade, prickelnd und erfrischend. Danach folgte ein Kurzbesuch im Himbeergarten, zischelnd und ruhig, vorgetragen auf Polnisch von Marek Grechuta w Malinowym Chruźniaku. Grechuta war ein Star in Polen, als Musiker, Liedermacher, Dichter. Mit seinen durchweg poetischen Texten galt er als Vertreter der sogenannten Poesia Śpiewana, also gesungene Gedichte. Über Jahrzehnte war der studierte Architekt im Geschäft und in diesem Jahr jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Von Rot zu Blau, die Blaubeere gibt's als Beere mit weißem Fruchtfleisch oder mit lila Färbung. Jeder, der mal Beeren gepflückt hat, kennt die Misere, diese intensive Farbe von den Händen oder gar Kleidungsstücken wegzubekommen. In den skandinavischen Ländern ist der Boden in den Kieferwäldern übersät mit Heidelbeersträuchern.